Tschüss, Tschodjin, Pjatnatsch, Biedel Knassedom je. No hajto, su takie wietrowe rozdziele, hocate dla, a potem dysza dla tak, zo je też przyszło gniezbożu. Znanoście to iż osłyszeli, we Zakskiej Szwicy tam je mórz w ożywienie przyszło, sztombie, nie wietra dla na niego padną dalsi su ciężko zranieni, nikoci lochko zranieni, jeszcze jara nieprzewidna sytuacja tam blisko Ratena, a tak poladamy też na dżęsniejsze wiedro, jak so wiedro za dżęsniejszą sobotu wuje. Słonczko od rejdżęca cyle tak niesmali, niebraży ze z niebie, swostanie skiery pomroczeno tak kajś nitko też, gdyż z oknom ladacie włostanie. Potom w te przypódnia so też za so możesz wiele deszcze przydrużić, to potom traje samo. Hacz do wieczora przeca zaso lokalnie, to nie może metrologojo cyle jasnie prajdź dokal, potom też deszcz cienie. Temperatury we najwyższym padzie dżęca su pola 4 a 23 stopnią. Jucisza niedziela też zapocznie bez słońca, ale potom do południa so słończko tla Dysadys wudrapa, potom skiery je przynami cywy dżin, po przypodniu temperatura w maksymalnej szpicy 5 a 23 stopniu. A poladamy też jeszcze raz na pundżelu, no haj tam budże so za so poriadnie zatypić, po takim startujemy też nudom ze spłonym słońcom do dnia, a temperatura tej pundżelu w maksymalnej szpicy na popodniu samochaczna 1 a 33 stopniu zalezy. A dalej Dalsze hodnoty potom do przychodnego konstytucjenia od kolegów, kiedy was konstytucjenia niedzielu a pondzielu do tydzienia przewodzieja.

0: Sto let pozdzišo je so kamienie česal Joseph Richardson na kamieniach vúspytal. Ale vone počachu tak rec spievač, dež na šelako vúlke kamienie bieše. Tyž s elementom voda hodzi so hudzič. Tak je nastał tak mianowany hydraulofon, kiż wupada kaś taka piszczałka. Z dziurką bieży woda, a gdyż tutaj zadzierżysz, nastaną riane melodie. To pak je kytro panca tawiecka. Zawieszcie so tyż polała z doma. Niekotre szkuli hiszcze nieodkryte instrumenty kołaja.
1: Crescendo. Hudźba krótko a słodko.
2: No, ale takie wielkie instrumenty, szako macie też doma stejo, gdyż wodblido resnicze. Wum! No, to kajś bubon. Wymieńczy nie do bielk na wosomie.

0: Jedna čmičinu posebni hižo je.
1: Vočin, co dženca rano reči. A što čitame v nojnach?
2: Na zonenja zvojenja v Milinovem skvadže nedavno Budišinje bichu za fachovcu nesmierne vážne a zajímavé, o tym pisaja Sakske noviny po rozmowie z ekspertu z Berlina. On by ekstra do Budišina przyjeł, zo by se hašenske dževa vobladał a w oborniku tu poradžoval. A meni zo su šo prawie činili. Takie vojenje su na zbožo jara riedke, tuž budže tutun pad, zavestče v přichodže tež téma při vukubvaniu v oborniku po Cevinjemskej. W Wojarecach jeździa miestem niekotre tydzienie nowe elektryjskie busy. W obkadny zawod je kietro spokojom pisa Lausitzer Rundschau. Na 200,5 kilometrów są tute busy 6 stokwadny maja, kojż dzień popuczu. To też kietro poma przy tu kwilnych wysokich płaciznach za diesel, kiszak w obkadnym przedel zaczam się kalkulacje skepsaja. Zobychu elektryjskie busy tak efektywnie

0: Niekaž možno jezdzili su wulki dżil amplo we Wojarecach tak přestajili, so maja busy přeco zelenu žomu. Jenož z klimowymi připravami nowych busów maja tu chwilu jeszcze troszku čeže.
1: A gdy śladamy w oprodzie na dzieło wohoniowych woborników, maja wszowiace, hacz ekstremne, haj zasadzenia przewinyczka, iż na przykład Milan Rune ryczał wo tutym woheniu tu we Budyszynie, dżęca nocy na przykład, albo czarawiczo, tam ekstremne wiedrowe kapriole, kisz miachu we zakskie szwicy przewinycz, no nie jest szocle tak lochko, kaj si to przedstajmy. Dymieczynie dobiedlik na dziewicz.
2: So my heart beat sound. We fell in love as the leaves turn

0: Arianne Satucha, Wubuja, Vesotisch, Gratulatia.
1: Przejemy zbożo.
0: A to chcemy dżinca gratulować, a przyjemy zbożo. Dojedziemy si za to mienujcy do Radworia. Felicitas Birkova, Magenza, Narodnine, no hej, aż to je rinšeho. Hač so gratuluja, cywa bobria, cyle sama, a to nydom zis vosibite stučku, totla je vosibite překvapjenje, no hej, přeskotrš so nadžijomnje, jubilarka vosibje veseli. Słuchajcie raz.
2: Dzieńca świecimy w Radwoju, na odniny z naszej luby maci Felicitu.
3: 70 cwieczków na tykancu.
4: Wiele wesołych wuduczu, najwięcej szich masz w plogu, ja te cyle jara podwoczu.
3: Wszyscy są na tebie wesela.
2: Vincent.
3: Milenka.
4: A Helena.
0: No. Wutrobnu gratulaciju k dżensnišim kulovatym narodninam Felicitas Bielkovi, nomejče dżensa Rianu hosčinu ze stojišto hosčimi. Zavěstče so stu a tam tež navala vam do dobre jestvy a zvesela so z vami přes svodny tykanc a tež snadno tež přes dobru šalku kofeja. Vele zboža tuž k narodninam. A dalsza gratulacja, wona je za Mariu Kobelinu w Budżinie. Wuczobną gratulacją w Delnio-Serbszczynie jest on nam napisała k 80. narodninam. Co dobrego, wiele gluki, kszutu strowotu, szedny deremische Maria, jo ako internatna wodkubwaka, wielgin angażowała se za szykne serbskie wiece zasażiwa. Miaze drugim, jo wona sobu inicjirowała wuknianski zastupowy szyk w mieście Koszebusu. Wona jo sama ze zbubonom sobu szła. To jo żęca iście rydna tradicja kuźdy lito w szulskim żywieniu. Wielki żyk za to a uczobnu gratulaciu k 80. narodninam. Tuś w obiemaj narodnina komaj żęca wiesowu hosčinu. A spiewaj taj, rady sobu.

0: Gdzieś sam trzmieci no podziwiczyć.
1: Policja z G.
2: W Biskupicach je firma dostała poskit k pozdatnieje prawniskie kęslie, kotraż je poskitczała grad a maszyny z insolwency. Firma je skazała grad za 10 euro, jun pak żenie dostała neje. Potom so hukopa, zo su ich zjebali. Niemali każdy dzień czytamy w reporcie policji w obszudnictwie ze slubienym rozmnożeniem penies. W Budyczynie je pozdatna firma z Berlina w umienkary telefonisty lukratywne modele za lutowanie poskiciła. Na to je won jacory 1000 euro na konto w belgijskiej przepokazał. Potem pak pieczyszina, żaden kontakt możny a penesy su, każ upada fuk.

0: skurrilne instrumenty dżęcarano. Bychiżo z smikota cymbuczkom o tym powiedała, takie skurrilne instrumenty, na przykład dom, miacy, bido, gdyż oni resnicze, a prrrr, kszalki panu. Kotre da jeszcze dała ja, Symanie Hiduszko.
1: Crescendo. Hučba krótko a svodko.
2: Najspodziwniejsze a drętež najzajmavše vecky nastanu, gdyż hučbnicy we svojej remieslniskej svobodze žane ranice nie znaja. Tak je napríklad nižozemský vúmievc Walter Willems na tak mienovanom tvároškovým biadlerau. Kež mieno hižo praji, je za to bubony s tvároškami vúmieniu. A tak nikak to potom klinčí. Když svetoznatý gitarist Pat Metheny je hižo nekotre škúli dživné instrumenty vúspytal. Popravom je on znatý ako fantastický hučbník na 6 strunách. Na jednom koncerte 2007 pak zapiska na tak mienovanej Picasso-gitarie, kiž vopstý z dvaja štoc citrúnov. Klinči ako by celá skupina hučiva. Ve vopravdžitosti pak je to jiničký hučbník sám.

0: 5 minut na podjesa, czy jeczera. Ja Andri Bulang, swoje zastojnstwo zakończył jako wiesenosta gminy Niebelčice, w nie swoje dzieło złożył. Za niego niebie, tak jego rady cytuju, też zastojnstwo już funkcje na papiery, ale byśe za niego skutkowanie za zromadność, za ludzi we wsach, za przychod swójbu a dzieciny. Samozrozumiły byśe za niego też czas zasadzować a moc a energię inwestować do żywej zromadności. Ale z tego dziwa w uwichu sopak też napiatość, kiż nie bychu za niego wiac zastupują, takie rozsud za cofnienie zastojnictwa potom też za niego padną. Sobu kolegojo, pak so na zromadne dziwo dopomnia, kajż mako kliman wesanosta ze Skroszczyc.
1: To, co ja możność użyć, so hiści junu pola Andrija Bulanka za zromadne dziwo podziakować, lub Andrija Utrobny Dziak za szu pomoc, za zromadne dziwo, a przyjdzie mi za dalsze żywieńskie pucz, wszystko dobre.

0: 6 minutów po na po 10. Dobre dopódnio przeje serbski rozwóz. Dzieńca przypódniu ryka, szo jedne, szto so stała, sydnycz so przed wobrazuku, a wunatko ladacz, szto pak was tam oczakuje, moderacją ma tun krocz wog na korenku. Niech dom sama za wusowanie wabi, hoca ta woda dowol, na stukwilu zabiera, je to też tema we wulatku.
1: No, sme sa raz v domi z nej rozhľadovali za rianými blečkami k vočerstvinu. A to celé pod motom, čo odľa vodali nesonič, kdež môže paradís tak blízky byť. Honia Vúžica však skýči mnoho možnosť, čo všetnému dne vúčeknúť. Všikvádaj ve aktuálnom vúdaču predstavíme.
0: A přitom dom v osebitosť, čo ve našim regióne tiež blíže zeznaječe, što je tiež v občanice feriálneho kurza Sapsko instituta tu kvíľu činia, hýchtla je vúľadko tiež v opetavo, nic veno?
1: Haj, v osebie dve v občaníku převodžachme a to z dobrej příčiny. Wobaj se hižo na zajšwym kursu przed dwiema letoma w obdzielisztaj, a tuż chcemy wiedzieć, hacz a kak staj so ryczny dale wujwoj. No a przy wospietnym obdzieleniu na ferialnym kursu Serbskiego Instytuta na Swieso z dobom zajmuje, hacz so hižo serbskie przeczestwa pletu. Poladajcie sami.
0: Młoda generacja, kiż so we pruzinach dale kubuje, kiż druhe lude zeznaje, tosče nicht und twerdzi som wodzina pilna wutrajna nie. A tež tutomu twerdzeniu w aktualnym wudaču znaprzeciwicie.
1: Przedstajmy żonu a muži, kiż zważa so na samostatność na wiedzine firmy. Remeswo ma złoty zakład, na tym so zawieszcze wiele zmieniło nie, hacz runisz tuż to modziny, raczo studiuje, hacz do ruczne dziwa a remeswa inwestować. Czola pak so wudani, najebacz pożytkownego trenda, tu we regione wastać, se remeswo przyswoić, znaczmy do miercym zawodzie tyś zamówitość przełzać, albo so samo ze samostatnić, co młodzi przedozaczyli, nam to przeradza.
0: A przeradzić chcecie to runia sztu poprawom za kulisami wulatka dzieła.
1: Wiesz, o składnostnie naszego pecza 20-letnego obstacza, co też tym winujemy, kisowo poriadne wusywanie staraja, a nas woprodzie cywu tutu dobu hiżo przewodzieja. Nie zrozumiał z czasami ani słuczka, dokiż wiso serbsce nie może.
0: A kajkie mienienie tuta kru k wusowaniu ma, też to zanicze dżęca przypódniu we 12.